komako entisa ya mukama nechitiwa cha mukama nangirira amanya gomo ya mutukufu ngalangira muchibina ngalangira muchibina ngalangira kubula mubwo ngalangira mu mutima gwo nangirire kubera lile galo kusumurukuka nangirire obulunji nechisa cha katonda nangirira amanya ko prasike terebere gula wo mutima gwo bulise kino mwanya toziza toziza wali wenda gane mpya mukama jako na nawe wali wokusitulibwa okupya wali wesule mpya ikulwa joni wali wamaziga agakalira agafaawo ndaba ekiwere kisimula maaso g'omukyala ndaba ekiwero rekosa katarabaraba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikatara